0: Maša, zjutraj jo bomo pa mahnili v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.